Odessa. Ważne to jest, jak posłyszysz. Na 180 kg będzie zwolnika Radio Play. Z Radio Play, a to radio. Ewiny Gistek. Na Polaka.